tak więc Ela, ciało kochanie, buźka dla ciebie. No i oczywiście kolejny utworeczek na przywitanie dla ciebie i buziaczki.

metal, jak oczywiście ten utworek leci dla Eluni. Next music for tutti. Thank you Allah. Last 6 minutes.